0: zaczyna się rewolta, już nie pomoże nic.
1: Pipa!
0: Ojej!
1: Pipucha jeś!
0: Całymi godzinami z armaty wajdę.
1: Pipa!
0: Ojej!
1: Pipu!
0: No dość! A on strzela, strzela, strzela, żeby zrobić mi na złość.
1: Pa!
0: Przestań, Johnny, bo ktoś dzwoni. Jeszcze szeryf cię przekoni. Masz już w sądzie kilka spraw, a on nic.
1: Pipa, pipa, pipa.
0: Dosyć, mówię, ciemna maso, już mi cierpliwości

0: Ага! Купила также кольца. Już każdy kolta ma pipa.
1: Ojej!
0: Pipa, no, no, no. A ja strzelam, strzelam, strzelam, żeby zrobić mu na złość pas.